Nie pójdzie mi dom, weź budzie ćma, wezmę mi husle, budzie mi hrać.